Chibala wani wani wani chumunanga wui. Ali wani lukaswa wani.